0: To jest L Radio
1: na 90,8 FM.
2: And the bass keeps

0: And brown eyes.
1: El Radio. Bliżej ciebie. Bliżej ciebie.
2: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali zastępcę wójta gminy Bełchatów.
3: Zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną.
2: 5 roku więzienia za doprowadzenie do śmierci psa.
4: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy.
2: Kolejny remont w centrum Łodzi. Utrudnienia u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza.
5: Na czas remontu tramwaje linii 2, 3, 6, 7 i 11 pojadą objazdem przez ulicę Żwirki.
2: Napięcie wokół zmian w Lesie Łagiewnickim. Przewodniczący Rady Miejskiej uspokaja.
6: Nie będzie żadnego dodatkowego betonu w lesie, nie będzie dodatkowych dróg rowerowych w lesie.
2: Łukasz Masłowski wraca do łódzkiego Widzewa.
7: I oficjalnie zostanie dyrektorem pionu sportowego.
2: Z Łodzi na Majorkę. Ruszają wakacje na lotnisku Rejmonta.
8: Myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej.
2: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Tomasz J., zastępca wójta gminy Bełchatów, został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przed godziną 10 został przewieziony w kajdankach do Urzędu Gminy Bełchatów. Tam przeszukano jego gabinet, funkcjonariusze mieli ze sobą psa tropiącego. Również w kajdankach został wyprowadzony z urzędu po przeszukaniu.
3: Działania te wykonywane są na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi i mają związek ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. W wyniku tych czynności zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną.
2: Mówi rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. Natomiast Ewa Drzazga-Wysocka, rzeczniczka Urzędu Gminy w Bełchatowie, poinformowała, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez zastępcę wójta obowiązkami służbowymi i dodała, że w związku z tym do zakończenia postępowania urząd nie będzie odnosił się do tej sprawy. Tomasz J., zastępcą wójta gminy Bełchatów, został w czerwcu 2024 roku. Wcześniej był burmistrzem Zelowa.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Sąd okręgowy w Łodzi zaostrzył karę dla mężczyzny skazanego za znęcanie się nad psem. Uznano, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem i zmieniono wcześniejszy wyrok sądu rejonowego w Zgierzu. Pierwotnie mężczyzna został skazany na 10 miesięcy prac społecznych. Po apelacji prokuratury oraz pełnomocnika stowarzyszenia Animal SOS sąd zmienił kwalifikację czynu i wymierzył oskarżonemu 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Utrzymano również 10-letni zakaz posiadania zwierząt. Mecenas Katarzyna Topczewska podkreśliła, że jest zadowolona z zaostrzenia wyroku, choć jej zdaniem 6 miesięcy pozbawienia wolności wciąż nie odzwierciedla skali cierpienia zwierzęcia.
2: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy. Kiedy pies jeszcze żył, nie zainteresował się jego stanem, nie zapytał, czy jakoś pomóc, więc tutaj nie było żadnych okoliczności łagodzących, poza tą jedną właśnie, tą niekaralnością, która została zbyt uwypuklona w mojej ocenie.
1: W Sejmie znajduje się obecnie obywatelski projekt zmian w ustawie zakładający zaostrzenie sankcji za tego typu przestępstwa na zwierzętach.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Od najbliższego piątku, 26 czerwca, rozpoczną się prace remontowe torowiska na jednym z najważniejszych skrzyżowań tramwajowych w Łodzi, u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza. Inwestycja obejmie wymianę torów na łuku prowadzącym od Kościuszki w kierunku przystanku Piotrkowska Centrum.
2: Tramwaje MPK nie będą jeździły po Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów. Tramwaje pojadą wtedy objazdem. Dodatkowo kursować będą dwie linie zastępcze.
1: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Aby ułatwić pasażerom przesiadki i dostęp do trasy WZ, uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy Kościuszki Mickiewicza. Remont nie spowoduje większych zmian dla kierowców. Przy okazji przypominamy, że w weekendy prowadzone są również prace na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Po burzliwej dyskusji wokół planowanych zmian w Lesie Łagiewnickim emocje zaczynają powoli opadać. Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz, po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i rozmowach z mieszkańcami, coraz więcej osób akceptuje założenia projektu. Jak podkreśla, wiele obaw wynikało z niepełnych informacji krążących w mediach społecznościowych.
3: Wszyscy łodzianie kochamy ten obszar Łodzi, kochamy Łagiewniki, cieszymy się z letniska na Arturówko, ale chcemy, żeby ta przyroda była tam ochroniona, żeby była bezpieczna, stąd pewnie niepokój części mieszkańców, a naszym obowiązkiem jest to spokojnie tłumaczyć. Nie będzie żadnego dodatkowego betonu w lesie, nie będzie dodatkowych dróg rowerowych w lesie. Wszystko będzie w śladzie istniejących jezdni.
2: Domaszewicz zapowiada, że szczegółowe rozwiązania będą jeszcze konsultowane z mieszkańcami na etapie projektowania. Główne prace mają ruszyć w przyszłym roku po wyłonieniu wykonawcy.
4: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W podłódzkim Zgierzu rośnie zainteresowanie nowym modelem komunikacji. Chodzi o pilotażowy system transportu na żądanie, który jest testowany w mieście od połowy czerwca. Jak wynika z najnowszych danych Urzędu Miasta, aplikację pobrało już ponad 1300 osób, a liczba przejazdów systematycznie rośnie. Średnio każdego dnia realizowanych jest około 70 kursów, z których korzysta blisko 90 pasażerów.
2: Super pomysł, szczególnie dla osób, które nie mają dojazdu. Z takich małych uliczek, po których nie jeżdżą autobusy.
3: Jest to dobre rozwiązanie do stref odciętych od komunikacji miejskiej. W pewien sposób osobom starszym mogłoby nawet pomóc dostać się na teren, gdzie znajduje się więcej przystanków, żeby mogli spokojnie dojechać do celu.
1: System działa na zasadzie transportu na żądanie. Użytkownik w aplikacji wskazuje miejsce startu i cel podróży, a system wyznacza trasę i tak zwany wirtualny przystanek. Przejazdy realizują 8-osobowe busy, które kursują wyłącznie na terenie Zgierza, uzupełniając tradycyjną komunikację miejską. Jeśli zainteresowanie się utrzyma, miasto planuje wprowadzenie systemu na stałe.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Przerwa w rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy nie oznacza spokoju dla kibiców łódzkiego Widzewa. W klubie właśnie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi, jeśli chodzi o pion sportowy. Nowym dyrektorem tego działu zostanie Łukasz Masłowski. To już oficjalna informacja. Z klubem żegnają się bardzo źle oceniani przez fachowców i kibiców dotychczasowi działacze odpowiedzialni za wyniki pierwszej drużyny. Dariusz Adamczuk, Piotr Burlikowski i Sławomir Rafałowicz. Więcej w tej sprawie Bartłomiej Juszczak.
2: Łukasz Masłowski przez ostatnie 4 lata był dyrektorem sportowym w Jagiellonii Białystok, ale rozstał się z tym klubem po zakończeniu minionego sezonu. W Widzewie będzie pracował od 10 sierpnia i oficjalnie zostanie dyrektorem pionu sportowego. Do klubu dołączyli także inni doświadczeni menedżerowie. Nowym dyrektorem sportowym zostanie Artur Płatek, który ostatnio pracował w Rakowie Częstochowa, a stanowisko dyrektora skautingu i rekrutacji obejmie Piotr Kosiorowski. On z kolei związany był ostatnio z Polonią Warszawa.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Z łódzkiego lotniska wystartowało nowe wakacyjne połączenie na hiszpańską Majorkę. Inauguracyjny rejs zorganizowano tuż przed rozpoczęciem sezonu urlopowego. Połączenie będzie obsługiwane w ramach oferty biur podróży współpracujących z łódzkim portem. Uruchomienie nowego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców regionu wylotami z lokalnego lotniska.
2: Cieszę się, że się w końcu udało i myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej, bo nawet te regularne kierunki hiszpańskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także myślę, że Majorka tylko potwierdzi to, że Hiszpania jest kierunkiem, który Polacy kochają.
1: Mówi wiceprezes łódzkiego lotniska Robert Makowski. Majorka dołączyła do siatki wakacyjnych kierunków dostępnych z Łodzi obok m.in. Grecji, Turcji, Tunezji, Albanii i Egiptu. Przedstawiciele lotniska zapowiadają poszerzenie letniej oferty. Wśród kierunków, które w przyszłości mogłyby pojawić się w siatce połączeń, wymieniane są m.in. Malta oraz Cypr.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali zastępcę wójta gminy Bełchatów.
2: Zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną.
1: 5 roku więzienia za doprowadzenie do śmierci psa.
3: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy.
1: Kolejny remont w centrum Łodzi. Utrudnienia u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza.
4: Na czas remontu tramwaje linii 2, 3, 6, 7 i 11 pojadą objazdem przez ulicę Żwirki.
1: Napięcie wokół zmian w Lesie Łagiewnickim. Przewodniczący Rady Miejskiej uspokaja.
5: Nie będzie żadnego dodatkowego betonu w lesie, nie będzie dodatkowych dróg rowerowych w lesie.
1: Łukasz Masłowski wraca do łódzkiego Widzewa.
6: I oficjalnie zostanie dyrektorem pionu sportowego.
1: Z Łodzi na Majorkę. Ruszają wakacje na lotnisku Rejmonta.
7: Myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej.
1: To był dzień z bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny, bo za chwilę minie szósta.
1: Nad Polską nadciąga prawdziwa fala upałów, są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynu i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
3: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
1: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje, a jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
4: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
5: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
4: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
6: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
4: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach, to biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
1: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para jednej 16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: A przed nami piękny i słoneczny dzień i będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna 32 stopnie. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby, chwilami umiarkowany północno-zachodni.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
0: I rozpoczynamy w El Radio kolejną audycję o poranku. Jeszcze raz Piotrek Rogusz, dzień dobry. Czwartek, 25 czerwca. Imieniny obchodzą Dorota, Łucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, Tolisława i Febronia. Znacie Tolisławę albo Febronię? Jak znacie, idźcie, złóżcie podwójne życzenia. A mamy dzień marynarza. Gdzie ta Keja? Przy niej ten jacht. Gdzie ta Koja? Wymarzona w snach. Już niedługo do wakacji, już tylko kilka dni.
9: El Radio.
10: El Radio
9: 98 FM.
10: 98 FM.

Halo Radio 98 FM. Za chwileczkę sprawdzimy, czy już się robi ciasno na łódzkich ulicach. Jeszcze nie jest tak źle. A potem oczywiście będziemy mówić o święcie marynarzy.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na łódzkich ulicach jeszcze nie ma wielkich korków, chociaż już o tej porze samochody się zbierają i zaczynają ruszać w swoim wiadomym tylko jedynym celu. Gdzieś do przedszkola, może gdzieś do szkoły, no i oczywiście większość do pracy. Konstantynowska od Krzemienieckiej, tutaj już w stronę centrum jest coraz więcej aut, ale to jeszcze nie są korki ani żadne wielkie zastoje. Na czechosłowackiej przy rondzie Grębach tam już też się zbieramy, także na Przędzanianej w kilku miejscach na Piłsudskiego. Więcej samochodów, ale jeszcze nie ma tragedii. Zatem jak ktoś chce jeszcze zdążyć przed korkami, to teraz już trzeba z domu wychodzić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Międzynarodowy Dzień Marynarza. Święto ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską, aby docenić kluczowy wkład marynarzy w światową gospodarkę i transport. W Polsce i na świecie święto to ma konkretny cel. Przypomina o specyfice zawodu i wiąże się z lokalnymi obchodami. A celem święta jest uhonorowanie ponad 1,5 miliona marynarzy na całym świecie za ich ciężką pracę, poświęcenie oraz rolę w dostarczaniu żywności, leków i towarów.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Za chwileczkę minie 6:30. Przed nami serwis informacyjny. Serdecznie zapraszam.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Łódzcy radni chcą, by mieszkańcy mogli odbierać urzędowe dokumenty ze specjalnych paczkomatów. Pomysł zakłada, że łodzianie mogliby odbierać m.in. dowody osobiste, dokumenty komunikacyjne czy mapy geodezyjne o dowolnej porze dnia.

0: kolejne zmiany dla pasażerów MPK w Centrum Łodzi. Od jutra rusza remont na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Alei Mickiewicza. Robotnicy wymienią fragment torów prowadzący w stronę przystanku Piotrkowska Centrum. Aby ułatwić przesiadki i dojście do trasy WZ, uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy Kościuszki Mickiewicza.
1: Tramwaje pojadą wtedy objazdem. Dodatkowo kursować będą dwie linie zastępcze.
0: Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu zapewnia, że zmiany mają być jak najmniej odczuwalne dla pasażerów. Przypomnijmy, że równolegle w weekendy trwają także prace na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga. Nie będzie wywozu odpadów po Borucie ze Zgierza. Eksperci i urzędnicy przyznają, że skala problemu jest tak duża, że takie rozwiązanie jest dziś praktycznie niemożliwe. Zamiast tego przygotowany ma zostać plan zabezpieczenia i rekultywacji terenów po dawnych zakładach chemicznych. Chodzi o tysiące ton niebezpiecznych substancji zalegających od lat na składowiskach. W grę wchodzi m.in. odizolowanie odpadów od środowiska lub ich unieszkodliwianie na miejscu. Wszystko dlatego, że zanieczyszczenia nadal stanowią zagrożenie dla gruntu i wód podziemnych. To jeden z największych problemów ekologicznych w regionie, z którym Zgierz zmaga się od kilkudziesięciu lat. Widzew stawia na nowe otwarcie. Klub potwierdził, że nowym dyrektorem sportowym zostanie Łukasz Masłowski. To jednak nie koniec zmian. Z Widzewem żegnają się Dariusz Adamczuk, Piotr Burlikowski i Sławomir Rafałowicz, czyli osoby odpowiadające za pion sportowy. Bartłomiej Juszczak.
2: Łukasz Masłowski przez ostatnie 4 lata był dyrektorem sportowym w Jagiellonii Białystok, ale rozstał się z tym klubem po zakończeniu minionego sezonu. W Widzewie będzie pracował od 10 sierpnia i oficjalnie zostanie dyrektorem pionu sportowego. Do klubu dołączyli także inni doświadczeni menedżerowie. Nowym dyrektorem sportowym zostanie Artur Płatek, który ostatnio pracował w Rakowie Częstochowa, a stanowisko dyrektora skautingu i rekrutacji obejmie Piotr Kosiorowski. On z kolei związany był ostatnio z Polonią Warszawa.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Przed nami piękny i słoneczny dzień. Będzie też bardzo ciepło. Temperatura maksymalna 32 stopnie. Ciśnienie wysokie. Wiatr słaby i umiarkowany. Północno-zachodni.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio. El Radio. W Łodzi. W Łodzi. Na 98 FM.

El Radio 98 FM. Za chwilę kontrola sytuacji na łódzkich drogach, a potem kilka prawdziwych marynarskich przygód.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No i już robi się coraz ciaśniej. Zbieramy się i jedziemy. Obywatelska od Maratońskiej do Pienistej robi się ciasno w obu kierunkach. Włókniarzy przy Obywatelskiej też coraz więcej samochodów, szczególnie w kierunku Dworca Kaliskiego. Piłsudskiego od Targowej w stronę Widzewa, tam już także spowolnienia. Konstantynowska od Krzemienieckiej w stronę Centrum, też coraz więcej aut. Krzemieniecka od Rytkińskiej w stronę Dworca Kaliskiego, a także już na Bandurskiego, no, sporo samochodów. Nieciarniana w obu kierunkach, od Piłsudskiego w stronę szpitala CKD. Także już powoli się korkuje. Szerokiej drogi to już czwartek. Za chwilę nie trzeba będzie stać w korkach.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Skoro mamy Światowy Dzień Marynarza, no to może kilka prawdziwych historii z życia marynarzy. Podczas samotnego rejsu dookoła świata polski kapitan Krzysztof Baranowski postanowił ugotować zupę grochową. Oczywiście zapomniał o niej i poszedł spać. Obudził go gęsty, gryzący dym. Groch w garnku spalił się na węgiel, a smród spalenizny wgryzł się w ściany jachtu tak mocno, że kapitan musiał wietrzyć kabinę przez kilka kolejnych tygodni, a zapach grochówy czuć było na środku oceanu. W XVIII wieku na brytyjskim okręcie wojennym wybuchł gwałtowny bunt załogi. Powodem nie był brak żołdu ani okrucieństwo kapitana. Marynarze odmówili wykonywania rozkazów, ponieważ kucharz okrętowy przez 3 dni z rzędu podawał im na śniadanie owsiankę zamiast obiecanej świeżej jajecznicy z jaj żółwi morskich. No ja nie wiem, czy akurat z jaj żółwi morskich, ale jajecznica to jest dobry pomysł o tej porze.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Za kilka chwil mija godzina 7. Przed nami serwis informacyjny. Będą też informacje o pogodzie.
1: Żar z nieba, ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Po tym incydent w warszawskim metrze zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
3: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
1: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w szpitalu południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
4: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Lubię taką prognozę pogody, gdzie nie trzeba dużo gadać. Dzisiaj słonecznie, ciepło, temperatura maksymalna 32 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. O, i tyle.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: El Radio.
8: El Radio.
0: Czwartek, 25 czerwca. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Imieniny obchodzą i dzisiaj do nich dotrzemy. Będziemy im składać życzenia Dorota, Łucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, Tolisława i Febronia. Szczególnie z Tolisławą i Febronią planujemy się spotkać, tylko nie wiemy gdzie i jak do nich dotrzeć. Gdybyście znali Tolisławę i Febronię, to uprzedźcie, że my do nich wpadniemy. Nietypowe święta, dzień marynarza. O, marynarz też jak coś obieca, to popłynie i tyle z tego będzie. W każdym razie pogoda sprzyja, marynarze święta. No, można dzisiaj coś zaplanować.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: 98 FM.
8: 98 FM.
7: 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No i o tej porze od korków to raczej nie da się uciec. W zasadzie w całej Łodzi dużo samochodów na wszystkich ulicach utrudnienia. Już nie wspomnę nawet o tych remontach, które mamy. Palki od Wojska Polskiego w stronę Kopcińskiego. Już jest dużo samochodów. Okolice Ronda Lotników. Tutaj bardzo dużo samochodów i zawsze. Paderewskiego w stronę Centrum. Pabianicka w stronę Górniaka. Tam jak zwykle korki i jeszcze do tego roboty drogowe. Włókniarzy od Pojezierskiej w stronę Dworca Kaliskiego. Też już jest ciasno. Limanowskiego Grudziąckiej w stronę Włókniarzy korek, Bandurskiego w stronę Dworca Kaliskiego jak każdego dnia. Zakorkowanej Niciarniana podobnie, od Piłsudskiego w stronę Szpitala CKD mnóstwo aut. No i Konstantynowska od Krzemienieckiej też jest ciasno. Włókniarzy od Struga, Krzemieniecka od Rytkińskiej. Tu również możecie spodziewać się dużej ilości aut.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Dla wielu kierowców jadących nad Bałtyk, korki na bramkach to jeden z najbardziej irytujących elementów wakacyjnej podróży. Sama autostrada A1 pozwala szybko pokonać setki kilometrów, ale tuż przed bramkami w Rusocinie czy Nowej Wsi ruch często zamiera. W skrajnych przypadkach kolejki liczone są w kilometrach, a czas oczekiwania przekracza nawet kilkadziesiąt minut. I w tym roku rząd chce ograniczyć ten problem i to systemowo. Ministerstwo Infrastruktury porozumiało się z koncesjonariuszem odcinka A1 między Toruniem a Gdańskiem i przywraca mechanizm awaryjnego otwierania bramek podczas największego natężenia ruchu. Nowe zasady zaczną obowiązywać od jutra i będą stosowane w każdy wakacyjny weekend aż do 30 sierpnia.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Weekend Radio 98 FM. Zbliża się godzina 7:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Więzienie zamiast prac społecznych za znęcanie się nad psem. Sąd okręgowy w Łodzi zaostrzył wyrok dla mieszkańca powiatu Zgierskiego. Sędziowie uznali, że mężczyzna działał ze szczególnym okrucieństwem. W efekcie kara została zmieniona na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Utrzymany został także 10-letni zakaz posiadania zwierząt.
3: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy. Kiedy pies jeszcze żył, nie zainteresował się jego stanem, nie zapytał, czy jakoś pomóc, więc tutaj nie było żadnych okoliczności łagodzących, poza tą jedną właśnie, tą niekarą. Która została zbyt uwypuklona w mojej ocenie.
2: Podkreśla mecenas Katarzyna Topczewska. W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem zaostrzającym kary za przestępstwa wobec zwierząt. Gaz do dechy i ucieczka przed policją. Do sieci trafiło nagranie z pościgu na ulicach Łodzi. Według świadków motocykliści jechali z dużą prędkością, stawiali motocykle na jednym kole i ignorowali przepisy ruchu drogowego. Pościg miał przejechać m.in. Aleją Włókniarzy i Aleją Jana Pawła II. Policjanci nie zatrzymali uczestników rajdu, ale analizują nagrania i próbują rozpoznać drogowych piratów. Majorka wraca do rozkładu lotów z Łodzi. Nowe połączenie dostępne jest w ofercie biur podróży współpracujących z łódzkim lotniskiem. Jak podkreśla wiceprezes portu lotniczego Robert Makowski, zainteresowanie wakacyjnymi wylotami z Łodzi systematycznie rośnie.
4: Myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej, bo nawet te regularne kierunki hiszpańskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także myślę, że Majorka tylko potwierdzi to, że Hiszpania jest kierunkiem, który Polacy kochają.
2: Majorka dołączyła do letniej siatki połączeń obejmującej m.in. Grecję, Turcję, Tunezję, Albanię i Egipt. Lotnisko zapowiada, że w przyszłości oferta może zostać poszerzona o kolejne kierunki, m.in. Maltę i Cypr. A w sporcie o rewolucji w piłkarskim Widzewie jest nowy dyrektor sportowy.
5: Umowa już została podpisana.
2: Bartłomiej Juszczak już czeka z informacjami dla kibiców.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Łukasz Masłowski zostanie 10 sierpnia dyrektorem pionu sportowego Widzewa. Umowa już została podpisana. Wraz z nim pracować będą Artur Płatek, ostatnio dyrektor Rakowa Częstochowa, i Piotr Kosiorowski, który będzie odpowiadał za scouting i rekrutację, a w ubiegłym sezonie robił to w Polonii Warszawa.
7: To bez wątpienia menadżerowie z udokumentowanym dorobkiem w ekstraklasie i także na europejskich rynkach piłkarskich, transferowych. Celem tej zmiany jest stworzenie sprawnie funkcjonującej, opartej na jasnych procesach struktury, która pozwoli Widzewowi konsekwentnie realizować ambicje sportowe. Jesteśmy przekonani, że ten zespół jest właściwą odpowiedzią na te oczekiwania społeczności kibiców Widzewa Łódź.
5: Mówi rzecznik prasowy Widzewa Jakub Dyktyński. Do końca sezonu do GKS-u Katowice wypożyczony został bramkarz Maciej Kikolski. Zatem w klubie zostaje Bartłomiej Drągowski, jego zmiennikiem będzie Veliko Ilicia, trzecim golkiperem Jan Krzywański. Żużlowcy HAS Skrzydlewska Orła Łódź o 19:00 będą rywalizowali na wyjeździe z Improrowem Rybnik w Metalkasse drugiej Ekstralidze. 16 punktów tą różnicą wygrali u siebie. Jeśli nie zdołają wygrać lub zremisować na wyjeździe, to muszą zrobić wszystko, aby przegrać najwyżej 15 punktami. Wtedy zdobędą punkt bonusowy. Trener Maciej Jonder nie spodziewa się efektownych zawodów.
8: Ściganie na pewno będzie, ale głównie będzie decydował start, kto pierwszy wjedzie w odsypane, tak się zakończą zawody.
5: Jest szansa, że do składu wróci Duńczyk Wilacnagel, choć na mecz w Rybniku w jego miejsce awizowano juniora Tomasza Szelonga.
8: Rehabilituje się. Myślę, że Tomka Szelonga też nie będzie w składzie.
5: Obecnie Orzeł zajmuje trzecie miejsce w tabeli, Row Rybnik czwarte.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. Za chwilę kolejne informacje dla zmotoryzowanych, a potem ruszymy w kierunku Bałtyku. A1, mówiłem wam o tym, że będą otwierane bramki, żeby nie było korków, ale podam jeszcze kilka istotnych szczegółów.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No oczywiście, że w mieście są korki, nie da się tego uniknąć, bo to duże miasto i dużo ma mieszkańców i dużo jest samochodów, bo ci mieszkańcy są zamożni. Przybyszewskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa korek, Narutowicza Przekopcińskiego korek, okolice Ronda Lotników, tutaj wszędzie korki, dużo samochodów. Kopcińskiego na całej długości w obu kierunkach stoimy dłużej. Włókniarzy między 6 sierpnia a Legionów także mamy informację, że stoi dużo aut. Broniewskiego między Rondem Insurekcji a Żgowską także potrzeba sporo cierpliwości.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: To wracamy do informacji dla tych kierowców, którzy jadą na wakacje nad Bałtyk i wybierają się tam na przykład już jutro, bo od jutra na autostradzie A1 będą podnoszone bramki wtedy, kiedy zaczną się tam tworzyć korki. No i korzyść kierowców będzie podwójna. Nie dość, że skończą się wakacyjne korki, to zaoszczędzą jeszcze na opłacie drogowej. Jak działa ten system? Jeżeli średni czas oczekiwania na przejazd przez bramki przekroczy 25 minut, operator będzie musiał czasowo zrezygnować z poboru opłat i podnieść szlabany dla wszystkich kategorii pojazdów. Standardowo bramki mają pozostawać otwarte przez maksymalnie 30 minut. Jednak w wyjątkowych sytuacjach okres ten może zostać wydłużony do 45 minut. Zapewne jutro to się nie zdarzy, ale już za tydzień wielu kierowców może pochwalić ten pomysł.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: www.radio98.pl, Radio 90 i 8 FM. Za kilka chwil minie godzina 8. Przed nami serwis informacyjny, później prognoza pogody. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
6: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
0: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy. Sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w dniu święta narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
8: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
0: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
9: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
0: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Przed nami piękny i słoneczny dzień. Jest bardzo ciepło, temperatura maksymalna 32 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: El Radio.
13: El Radio.
12: Dzień dobry, Piotrek Rogusz, czwartek, 25 czerwca. Imieniny obchodzą Dorota, Łucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, a żeby było tak jeszcze trudniej, to Tolisława i Febronia. Wszystkiego dobrego, święto jakie mamy to Dzień Marynarza. No i teraz każdy z tego święta może skorzystać po swojemu. Niektórzy mogą już wypłynąć, choć do wakacji jeszcze kawałek, a inni mogą wreszcie wrócić. Co byście z tym nie zrobili? Najważniejsze, żebyśmy byli zadowoleni, bo mamy dzisiaj dużo słońca i jest bardzo gorąco. No właśnie, dwa Dbajcie o siebie, dużo pijmy wody.
1: El Radio.
13: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Oczywiście, że zaraz wyjeżdżamy na łódzkie drogi, żeby się z was trochę pośmiać, a potem jeszcze, żeby dolać tego dziegciu do tej beczki, to jeszcze wam powiem, że od niedzieli rusza kolejny remont. Szczegóły za chwilę.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No oczywiście, że już są korki, to takie piękne i od rana musi klima działać. Chociaż powiem wam, że jak jechałem o świcie, to nie było takiej wysokiej temperatury. Noc nie była z tych najgorętszych, bo było w okolicach 16 stopni, więc teraz zakładam, że jest w miarę jeszcze chłodno, około 18. Ale czechosłowacka przy rondzie Grębach już jest zakorkowana i Niciarniana w kierunku Piłsudskiego też tam już jest dużo aut. Piłsudskiego od Wodnej, Przedzalniana od Fabrycznej, Pabianicka przy rondzie Lotników, pełno samochodów, Źródłowa w kierunku ronda Solidarności i Brzezińska przy Listopadowej. To już są te ulice, gdzie w zasadzie można pomniki kierowcom stawiać. Takie każda marka samochodu powinna mieć pomnik na skrzyżowaniu i będziemy wiedzieć, że tu są korki. No miasto pomników by to było, miasto pomników.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Nie ma to jak się od rana zdenerwować, to człowiek taki żywiutki wchodzi do pracy i aż mu się chce coś zrobić, żeby myśli od tej złości oderwać. No to od najbliższej niedzieli ruszają remonty na Świętego Wojciecha i Staroruskiej w Łodzi. I remont Świętego Wojciecha prowadzony będzie na całym odcinku od ulicy Rzgowskiej. Prace obejmują odcinek do wysokości ulicy Mulinowicza. Zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona nowym asfaltem, ponadto przebudowana zostanie podziemna infrastruktura. Pojawią się nowe chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ulicy. Przebudowane zostaną także przystanki autobusowe MPK. Na ulicy Staroruckiej wymienione zostaną nawierzchnia jezdni oraz krawężniki. Wyremontowane zostaną chodniki oraz przystanki MPK, przy których powstaną betonowe płyty postojowe dla autobusów. Nie zabraknie również nowej zieleni. Jak będzie nowa zieleń, to zmienia wszystko. To warto czekać.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Basta.
1: L-Radio 98 FM. Zbliża się 8:30. Przed nami serwis informacyjny. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
7: Kolejne zmiany dla pasażerów MPK w centrum Łodzi. Od jutra rusza remont na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Alei Mickiewicza. Robotnicy wymienią fragment torów prowadzący w stronę przystanku Piotrkowska Centrum. Aby ułatwić przesiadki i dojście do trasy WZ, uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy Kościuszki Mickiewicza.
8: Tramwaje pojadą wtedy objazdem. Dodatkowo kursować będą dwie linie zastępcze.
7: Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu zapewnia, że zmiany mają być jak najmniej odczuwalne dla pasażerów. Przypomnijmy, że równolegle w weekendy trwają także prace na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga. Jedna z najbardziej charakterystycznych kamienic przy Piotrkowskiej 96 odzyskała dawny blask. Przez lata budynek ukryty był za rusztowaniami. Dziś ponownie przyciąga uwagę odnowioną elewacją z historycznym napisem Siemens. Odrestaurowano także zabytkowe wnętrza i dziedziniec, na którym kręcono teledysk do piosenki Luciola zespołu Manam. Kiedyś w kamienicy mieściły się dom handlowy, bank i słynny dom prasy. Teraz powstaną w nim mieszkania oraz lokale usługowe. Tymczasem dzięki programowi Łódzkie dla zabytków wsparcie otrzymają 122 obiekty w całym regionie. Wśród nich są m.in. dawna lecznica Pod Koniem w Łodzi czy pałac Juliusza Heinzla na Wodzie w Łagiewnikach. Województwo łódzkie przeznaczyło na ten cel rekordowe w skali kraju 16 milionów złotych. Wakacyjne podróże z ŁKA będą tańsze. Od najbliższego weekendu pasażerowie kupujący bilety jednorazowe skorzystają z 10% zniżki. Promocja będzie obowiązywać w każdy weekend do końca sierpnia. Nowy rezerwat przyrody w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich ochroną objęto wyjątkowy starodrzew bukowy w okolicach Janinowa koło Brzezin. W rezerwacie rosną nawet 150-letnie buki, a schronienie znajdują tam rzadkie gatunki nietoperzy i grzybów. Nowy rezerwat otrzymał imię Hieronima Andrzejewskiego, przyrodnika i wieloletniego dyrektora Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który przez lata zabiegał o ochronę tego terenu.
9: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii awans do fazy pucharowej RPA, Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, która zajęła trzecie miejsce w grupie, to najważniejsze rozstrzygnięcia pierwszego z czterech dni finałowej rywalizacji w fazie grupowej Mundialu. To po kolei w grupie A Meksyk pokonał Czechy 3-0, a RPA Koreę Południową 1-0. Meksyk zajął pierwsze miejsce z kombetem punktów, RPA drugie, Korea trzecie i wciąż ma szansę na awans, a Czesi wracają do domu. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1 i wygrała grupę, a współgospodarze awansowali z drugiego miejsca. Bośnia po wygranej z Katarem 3-1 zajęła trzecie miejsce i też zagra dalej, bo ma 4 punkty. W grupie C najlepsza była Brazylia, wygrała ze Szkocją 3-0. Drugie miejsce zajęło Maroko, pokonując Haiti 4-2, mówi napastnik Jessim Yassin. To, z kim teraz zagramy, nie ma znaczenia. Wszystkie drużyny traktujemy tak samo. Nie chodzi o to, czy gramy przeciwko temu czy innemu zespołowi. Natomiast cieszę się tym, jak zgraną ekipą jesteśmy. Jestem jednym z najmłodszych w kadrze, a starsi zawodnicy naprawdę dbają o to, żebyśmy tu czuli się swobodnie. Szczerze mówiąc, mistrzostwa świata układają się jak na razie bardzo, bardzo dobrze. Dziś kończymy rywalizację w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, mówi selekcjoner gospodarzy Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. Mają dobrych zawodników. Są już oczywiście wyeliminowani, ale to mimo wszystko będzie trudny mecz. Znamy ich jakość. Nawet jeśli nie wygrali meczu w tym turnieju, to uważam, że zasłużyli na więcej. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
0: Of course, we are qualified, but we want to win.
10: W pozostałych meczach Paragwaj zagra z Australią, w grupie E Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem, a w grupie F Japonia ze Szwecją i Tunezja z Holandią. Polscy siatkarze z Kłopotami wygrali pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2. Dziś o 20 zagrają z Turcją. Reprezentanci kraju, złoci medaliści Kamila Borkowska z AZS-u, UMC z Lublin oraz Andrzej Pluta z Legii Warszawa zostali uznani najlepszymi polskimi graczami koszykarskich lig w naszym kraju. Pluta, który krótko po finale podpisał kontrakt z basketem Girona, otrzymał także statuetkę dla najlepszego zawodnika ligi.
9: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź. Inflanska 52.

0: Pamiętaj mnie.
1: A skoro już zrobiła nam się taka godzina remontów, to już niech będzie tak dalej. Za chwilę sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na łódzkich drogach i potem o kolejnym remoncie, który się rozpoczął i już daje się kierowcom we znaki. A co tam, miejmy to za sobą.
2: L-Radio.
3: L-Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Po raz ostatni o poranku wyjeżdżamy na łódzkie drogi. Bandurskiego, okolice Dworca Kaliskiego w stronę centrum. Tu mamy informację, że jest bardzo dużo samochodów. Palki od Pankiewicza, także w stronę centrum stoimy dłużej. Rondo Solidarności Ojca.

0: No to idźmy w te remonciki. W czerwcu rozpoczęły się prace na ulicy Nowomiejskiej na odcinku od Północnej do Starego Rynku. Wzdłuż Parku Staromiejskiego pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego. Na fragmentach wymienione zostaną chodniki, a ponadto po obu stronach ulicy pojawią się zatoki postojowe, których wcześniej tutaj nie było. I jest to kolejna inwestycja w okolicy Starego Rynku i Parku Staromiejskiego. Jeszcze latem rozpocznie się remont ulicy Podrzecznej i ulicy Krótkiej. Odnowiona zostanie także ulica Łagiewnicka na najbardziej zniszczonym odcinku od ulicy Zawiszy Czarnego do ulicy Wojska Polskiego. Na ulicy Zachodniej trwa przebudowa ciągów pieszo-rowerowych i przystanków autobusowych MPK. I już was więcej nie męczę. Niedługo wyjeżdżamy na wakacje, wrócimy, to już całe miasto będzie wyremontowane. Całe. Nie no, jaja sobie robię.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Halo Radio 98 FM. Jak ten czas szybko leci. Już za chwilę godzina 9. Ale przed nami serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o pogodzie.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
0: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku. I podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
8: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj schłodzonych napojów i energetyków, sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
0: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów w południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
9: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
10: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
9: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
11: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
9: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
0: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do kopert z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Dzisiaj będzie uf jak gorąco, puf jak gorąco, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura maksymalna 32 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W prognozie pogody użyto fragmentu wiersza Juliana Tuwima, Lokomotywa.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
14: El Radio.
15: El Radio.
13: Dzień dobry tym, co wstali. Jest już godzina 9:00. No może warto się ruszyć i zrobić coś pożytecznego. Tym bardziej, że mamy czwartek, 25 czerwca i do weekendu jeszcze został jeden dzień, nie licząc dzisiejszego. Imieniny obchodzą Dorota, Łucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, Tolisława i Febronia. Jeśli tak masz na imię, to nie musisz wstawać, bo masz dzisiaj imieniny, to sobie pośpij dłużej. Jest też dzień marynarza. No i uważaj, żebyś za daleko nie popłynął. Oj, uważaj.
14: El Radio.
15: El Radio.
14: 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: twoja. Radio 98 FM. No co może być o tej godzinie? No najlepsze o tej godzinie to będzie śniadanko, a jak śniadanko, to tylko w ulubionej kawiarni. I konkurs w związku z tym, mamy vouchery dla was na śniadanie. Proszę bardzo, przypominamy sobie adres kontakt@elradio.pl. Za chwilę na ten adres będziecie wysyłać tylko prawidłowe odpowiedzi.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
1: No to rozpoczynamy nasz śniadaniowy konkurs z naszą ulubioną kawiarnią Kafe przy ulicy. Czy wy wiecie, że jak tak patrzę w menu, to my już zjedliśmy prawie wszystkie śniadania, ale jeszcze jest parę fantastycznych propozycji. Zasady konkursu są proste. Ja wam mówię składniki, co w tym śniadaniu jest, a wy po prostu musicie odgadnąć nazwę. Skąd będziecie wiedzieć, jaka to nazwa? Wystarczy znaleźć menu w internecie Kafe przy ulicy. No i wtedy tam szybciutko poszukać i wysłać odpowiedź na kontakt@radio.pl. Trudność polega tylko na jednej rzeczy, najważniejsze być pierwszym, bo kto pierwszy, ten lepszy i otrzymuje voucher na śniadanie do Kafe przy ulicy. Gotowi? Uwaga, zaczynamy. Placuszki z waniliowym serkiem i na to malinowy mus. No ja nie mogę, ja nie wytrzymam. To jest najgorszy konkurs, jaki w życiu prowadziłem. Nigdy nie miałem takiego ślinotoku. No proszę, jeszcze raz. Placuszki z waniliowym serkiem i na to malinowy mus. Jak mus to mus. kontakt@radio.pl.
0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
2: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: To skoro jest tak gorąco, to dzisiaj w pracy ktoś może nie wytrzymać tego ciśnienia i na przykład być niemiłym, bo przecież nie uda nam się w życiu uniknąć przykrych komentarzy wobec naszego wyglądu, zachowania czy życiowych wyborów. Możemy jednak reagować na nie ze spokojem i nie dać się ponieść trudnym emocjom. I tu eksperci mają kilka wskazówek, które pomogą zachować zimną krew. Po pierwsze mówią, nie reaguj pod wpływem pierwszych emocji. Kiedy ktoś mówi nam coś przykrego, mózg często odbiera to jako zagrożenie. I nic dziwnego, bo od razu czujemy się oceniani, odrzucani lub niedopasowani. No i wtedy chcemy walczyć i można coś powiedzieć głupiego. Nie zakładaj automatycznie, że rozmówca ma rację, prawda? Przykre słowa potrafią zaboleć, szczególnie wtedy, gdy trafiają w nasze kompleksy lub obawy. Warto jednak pamiętać, że opinia drugiej osoby nie jest obiektywnym faktem. Spróbuj zrozumieć intencje rozmówcy. Nie każda przykra uwaga ma takie samo znaczenie. Czasem ktoś zwraca uwagę na problemy po prostu w nieudolny sposób. I nie zawsze musisz odpowiadać. Oni tam cię atakują, a ty brak reakcji, bo to odbiera rozmówcy możliwość dalszego nakręcania konfliktu. No i nie pozwól, by czyjaś opinia definiowała twoją wartość. Poczucie własnej wartości nie powinno opierać się wyłącznie na ocenach innych ludzi. I teraz możesz iść pogadać z szefem.
1: El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Czwartek, czyli końcówka tygodnia. No to jeśli chodzi o sprawy kulturalne, to w mieście z pewnością się dzieje i kultury nam nie brakuje. No tylko trzeba wiedzieć, gdzie pójść, co zobaczyć, czego posłuchać. I od tego jest polecajka kulturalna, na którą teraz serdecznie zapraszam.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl Diva Show, który będzie można zobaczyć dziś o godzinie 19 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. To multimedialne przedstawienie utrzymane w konwencji stand-upu, łączące teatr, muzykę i osobistą opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohaterem spektaklu jest mężczyzna marzący o scenicznej karierze i akceptacji, który od lat fascynuje się postacią Tiny Turner. Widzowie poznają historię człowieka zmagającego się z samotnością, odrzuceniem i próbami odnalezienia swojego miejsca w świecie. Choć Diva Show porusza poważne tematy, twórcy podkreślają, że nie jest to mroczny spektakl. To przede wszystkim apel o akceptację siebie, odwagę w realizowaniu marzeń i szukanie własnej drogi mimo przeciwności. Miłośnicy sztuki współczesnej będą mieli okazję spotkać się z twórczością Adama Fałtarza. O godzinie 13 w Galerii Biblio Art Politechniki Łódzkiej odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Portrety Słońc. Adam Fałtarz to artysta wizualny, scenograf i projektant wnętrz, od lat związany ze środowiskiem akademickim i artystycznym. W swojej twórczości łączy różne dziedziny sztuki, od malarstwa i instalacji przestrzennych po działania performatywne oraz projekty teatralne. Wystawa Portrety Słońc wpisuje się w charakterystyczny dla artysty sposób myślenia o obrazie, przestrzeni i świetle. Wstęp na wernisaż jest wolny.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: El Radio 98 FM. Teraz kilka minut szkoleniowe. Najpierw powiemy wam, jak spakować plecak na jednodniową wycieczkę w góry, a potem o której zjeść ostatni posiłek, jak będziecie nad morzem opychać się rybkami.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jak spakować plecak na jednodniową wyprawę w góry? Oto jest pytanie. Szybki poradnik. Przede wszystkim musi tam być mapa papierowa albo telefon z zapisaną trasą offline. I telefon trzeba trzymać w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w wodoodpornym etui i przyda się także powerbank i kabel USB na wszelki wypadek. Trzeba zabrać odpowiednią ilość wody, do 2 litrów. Trzeba po prostu sprawdzić pogodę. Zabrać jedzenie, batony, suszone owoce, może kostkę czekolady, a najlepiej jakąś kanapkę. Buty mają być dopasowane do terenu, to tak poza plecakiem, nie w klapkach po górach. Kije trekkingowe też mogą się przydać, trzeba je przytroczyć do plecaka, poprawiają stabilność i odciążają kolana, szczególnie podczas zejść, a to boli. Apteczka powinna być mała, ale kompletna. W górach słońce potrafi działać mocniej niż w mieście, dlatego trzeba zabrać krem z filtrem oraz okulary przeciwsłoneczne też z filtrem. W plecaku jeszcze dokument tożsamości, karta płatnicza i niewielka ilość gotówki w torebce foliowej. Nie muszę przypominać, że kurtka najlepiej wiatro i deszcz odporna będzie najlepsza. I jeszcze taki kapturek na plecak, żeby wam te rzeczy nie zamokły. I można iść na jeden dzień w góry.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Uwaga, ci, co kochają jeść, do siebie mówię. Pora ostatniego posiłku może mieć większe znaczenie dla naszego zdrowia niż dotąd sądzono. Lepiej opuścić kuchnię przed godziną 21 i nie zaglądać do lodówki. Naukowcy powiązali pory jedzenia z biologicznymi wskaźnikami starzenia kilku narządów. Z analiz wynika, że osoby zasiadające do kolacji po godzinie 21 mają systematycznie bardziej zaawansowane markery starzenia biologicznego. Z drugiej strony, zbyt wczesne zakończenie jedzenia, na przykład przed godziną 15, również okazało się niekorzystne i wiązało się z przyspieszonym starzeniem serca oraz wątroby. Badacze wskazali konkretne przedziały, w których organizm wydaje się reagować najlepiej. Dla serca i całego ciała najkorzystniejsze okazało się spożycie ostatniego posiłku między 15 a 17. Natomiast wątroba najlepiej znosiła kolację jedzoną między 17 a 19. To chyba z tego wynika, że trzeba tak się rzucić na tą wielką michę o godzinie 17. No taki nasz 5 o'clock.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: El Radio 98 FM. No i właśnie czwartkowy poranek przechodzi do historii. Piotrek Rogusz, dziękuję wam bardzo za uwagę. Za chwilę Witek Lazar, ale zanim się z wami przywita, to jeszcze będzie serwis informacyjny i prognoza pogody. My słyszymy się jeszcze jutro o 6 rano, a jutro piątek, piąteczek, piątunio.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
6: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intrusy w tunelu stołecznego metra. Dziś przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
8: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika, odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
6: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
9: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
6: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą, to mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
10: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszano na korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
6: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, a absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
1: El Radio, bliżej ciebie.
11: Za miesiąc Łódź stanie się muzyczną stolicą Polski. Przez 3 dni na 2 scenach Summer Festival wystąpi 24 artystów, w tym światowe gwiazdy takie jak Sean Paul, Timbaland, Bastille, Natalie Imbruglia czy Jet. Nie zabraknie też największych polskich nazwisk. Na festiwalu zagrają m.in. Mata, PZ, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska i BDOS. Według organizatorów zarezerwowanych jest już ponad 90% miejsc noclegowych dostępnych w terminie festiwalu. W sieci pojawiły się też oferty noclegów kosztujących nawet kilkanaście tysięcy złotych za dobę. Kosztowny może być także dojazd samochodem. Atlas Arena uruchomiła sprzedaż miejsc parkingowych na czas festiwalu. Cena to 120 zł za jeden dzień postoju. Tegoroczna edycja będzie największą w historii Łódź Summer Festival. Organizatorzy powiększają teren imprezy i przygotowują infrastrukturę na przyjęcie setek tysięcy uczestników. Koncerty będą bezpłatne.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
14: W Łodzi i okolicach mamy kolejny piękny, słoneczny dzień. Po południu może pojawić się trochę chmur, ale one będą zupełnie niegroźne. Na pewno nie będzie padać. Na termometrach 31 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby, nie będzie nam dokuczał. Ciśnienie stabilne.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
1: El Radio.
9: El Radio.
14: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa, no bo zaczyna się 2 godziny przed, a skończy 2 godziny po południu. I będziemy razem do 14 w El Radio.
1: El Radio.
9: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Jest czwartek, 25 dzień czerwca. Sprawdźmy, do kogo dziś z życzeniami. Łucja, Dorota i Wilhelm dziś świętują. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: 25 czerwca. Zapamiętajmy tę datę. Rok temu, dokładnie o tej porze, drugi Polak w kosmosie. Mamy to. Od prawie 3 godzin nasz astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski był dokładnie rok temu w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Start był wielokrotnie przekładany. A to coś z pogodą, a to coś z rakietą, a to coś z przyrządami, a to wreszcie coś z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Nie wiem, czy pamiętamy dziś o tym wszystkim. Na pewno będziemy pamiętać, że dr Sławosz Uznański, wszak łodzianin, dosłownie i w przenośni tego dnia odleciał. Właśnie diś, 25 czerwca.
1: L-Radio. L-Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, naukowcy mówią o odkryciu, które może zmienić sposób, w jaki patrzymy na niepoznane jeszcze głębiny oceanów. Zespół oceanografów zlokalizował ogromną górę podwodną, wznoszącą się na 3109 metrów ponad dno. Leży, czy też raczej stoi na wodach międzynarodowych ta góra, około 900 mil morskich na zachód od Chile. Formacja nie ma jeszcze oficjalnej nazwy. To tak zwany seamount, czyli góra podwodna, która nie wynurza się ponad powierzchnię oceanu. No, powiedzenie, że góry najlepiej ogląda się z dołu, traci tu chyba trochę rację bytu.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio. Zbliżamy się do 11 pomału, więc w tym miejscu programu czas jak zwykle na nasze odliczanie. Odlicznik to jest urządzenie, które pilnuje, żeby nic ważnego czy fajnego nas nie ominęło, no i jednocześnie przypominajka. Przypomina o fajnych rocznicach czy wydarzeniach, o których nie warto zapominać. Odliczanie do wakacji tym razem trwa obecnie. Oficjalnie one startują w sobotę, 27 czerwca, tak więc stan odlicznika wakacyjnego na dziś. -2.
1: El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: 11 już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce. Minie chwila i będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
3: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
1: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszeniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
4: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
5: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
4: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
5: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
4: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
1: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
6: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
1: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. Zaglądamy jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
7: L Radio, bliżej Ciebie.
8: Jedna z łódzkich firm działająca w ogólnopolskiej grupie holdingowej oszukiwała Skarb Państwa, nie płacąc należnych podatków. Niezgodne z prawem postępowanie wykryli eksperci Krajowej Administracji Skarbowej podczas rutynowej kontroli rozliczeń podatków dochodowych od osób prawnych.
9: Wykryto wieloelementowy mechanizm optymalizujący, który wykorzystywał fundację rodzinną, spółkę celową o charakterze holdingowym oraz szereg transakcji finansowych, które służyły do realizacji założonego modelu podatkowego. Kontrola celno-skarbowa łódzkiej KAS w kontrolowanym przedsiębiorstwie skutecznie doprowadziła do ujawnienia rzeczywistego celu zastosowanych rozwiązań.
8: Mówi Agnieszka Majchrzak z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. W efekcie spółka złożyła korektę zeznania podatkowego CIT-8 i wpłaciła należne zobowiązanie na łączną kwotę ponad 11 milionów złotych.
7: L Radio.
2: L Radio.
0: Tu L Radio, po 11 już jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży. Dookoła południa.
7: L Radio.
2: L Radio.
7: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Po 11 na początek tej godziny, jak zwykle, otwieramy szufladkę, w której spoczywa nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. 25 czerwca, no i co my tam dziś mamy? Chorwacja i Słowenia mają Dzień Państwowości, Mozambik Święto Niepodległości, mamy także Światowy Dzień Smerfa, Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarza. No i tradycyjnie do tego świętowania jeszcze dziś w programie wrócimy.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio, 25 czerwca. Dziś mamy takie święto, Światowy Dzień Smerfa. Ta data jest niezwykle ważna, gdyż to dzień urodzin słynnego Pejo, a dokładniej Pierrego Califorda, twórcy Smurfów. Smurfy narodziły się w Belgii, zadebiutowały w książce o przygodach Johana i Peewit. Nikt dziś nie wie, kim byli, ale to właśnie oni pierwszy raz spotkali Smurfy, szukając magicznego fletu. W komiksie pojawia się malutki głosik: uważaj, jak smurfujesz. A zza kamienia ukazuje się mały, niebieski stworek. Fani komiksów szybko pokochali te małe niebieskie stworki i ich śmieszny, smurfny język. No i to właśnie smurfy stały się głównymi bohaterami komiksów Pejo od tamtego czasu. Wszystkiego smurfnego z okazji Dnia Smurfa.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio dookoła południa i polskie jeziora z krystaliczną wodą. To prawdziwe skarby na mapie letnich podróży. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował właśnie listę najczystszych jezior w Polsce. Zbiorniki, które zachwycają nie tylko przejrzystością swojej wody, ale i malowniczym otoczeniem. Polska jest jednym z najbogatszych w jeziora państw w Europie. Jak wygląda ta lista? Jest takich jezior 8. Jezioro Budzisławskie w Wielkopolsce, Karskie Wielkie na Pomorzu Zachodnim, Kirsajty na Mazurach, Kownatki również na Mazurach, Lubowickie na Pomorzu, Malcz Północny w Lubuskim i Jezioro Płaskie na Mazurach oraz Jezioro Włókna, to z kolei w Wielkopolsce. To 8 wspaniałych z wodą z górnej półki.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: RTL Radio, audycja dookoła południa i teraz u nas będą szczęki. Lubimy takie rzeczy, prawda? Megalodon, czyli żarłacz biały na sterydach, jak się go najczęściej opisuje, i najnowsze ustalenia naukowców w sprawie tego, jak wyglądał największy wymarły rekin. Problem polega na tym, że najważniejsze części ciała megalodona, głowa, ogon i płetwy, pozostają tajemnicą. To, co można zobaczyć w Muzeum Historii Naturalnej, to jedynie paszcza, będąca wyobrażeniem artysty zresztą. Według tych najnowszych badań, ten rekin gigant był szczupły, wielka jak beczka klatka piersiowa utrudniałaby mu pływanie i długi. Mógł mieć nawet 24 metry. Autorzy najnowszych badań wskazują, że zwierzęciem o najbardziej zbliżonych proporcjach jest nie żarłacz biały, ale żarłacz cytrynowy. I to diametralnie zmienia postać rzeczy. Cytrynowy jest fajniejszy. Podobnie jak herbata z cytryną jest fajniejsza od samej herbaty.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do 12, do południa. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod grupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Ukrainy Julia Swerydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, a w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kempa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
1: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
4: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz.
5: I'm very proud.
4: Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić.
5: This is a fantastic result today.
4: Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada. Mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior. Strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
1: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
6: L Radio, bliżej Ciebie.
7: Pod koniec wakacji 29 sierpnia na stadionie miejskim łódzkiego Widzewa przy Piłsudskiego odbędzie się mecz gwiazd Polska-Francja, organizowany przez byłego piłkarza naszej reprezentacji Grzegorza Krychowiaka. Polską drużynę poprowadzi trener Czesław Michniewicz, który będzie miał w składzie m.in. Zbigniewa Bońka.
8: Duża przyjemność trenować swojego idola. Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
9: Długo się pan zastanawiał, jak Grzegorz Krychowiak zwrócił się do pana z taką prośbą?
8: Nie, mam olbrzymi szacunek do Grzeszka, razem pracowaliśmy i popieram każdą jego inicjatywę.
7: Dla Michniewicza to sentymentalny powrót do Łodzi, bo kilkanaście lat temu prowadził zespół Widzewa. Tegoroczny mecz gwiazd to wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie też obóz piłkarski dla młodych zawodników i zawodniczek z całej Polski.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: Sponsorem pogody w L Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach mamy kolejny piękny, słoneczny dzień. Po południu może pojawić się trochę chmur, ale one będą zupełnie niegroźne, na pewno nie będzie padać. Na termometrach 31 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
11: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: El Radio.
12: El Radio.
0: Dookoła południa, tak nazywa się ten program. Witek Lazar, tak nazywam się ja. Po 12 już jesteśmy. Dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem. Witam i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
6: El Radio.
12: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.

0: 12 minęła, a więc jak zwykle na początek tej godziny pora poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, czyli 25 czerwca. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Henryk Talar, polski aktor, David Page, amerykański muzyk, wokalista, lider zespołu Toto, Piotr Urbanek, polski gitarzysta basowy, członek zespołu Perfect, Simon Amann, szwajcarski skoczek narciarski, Cleo, polska piosenkarka i autorka tekstów, i Jack Lisowski, brytyjski snookerzysta. I w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich. 100 lat.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Chwila sprzed lat teraz dla Państwa, czyli co za dzień, rubryka, w której sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, 25 czerwca. Tego dnia w 1977 roku 65-letni Roy Sullivan, strażnik Parku Narodowego Shenandoah w Virginii, został po raz siódmy i ostatni trafiony piorunem, co Księga Rekordów Guinnessa uznaje za największą liczbę porażeń przeżytych przez jedną osobę. W galeriach Guinnessa w Nowym Jorku oraz w Karolinie Południowej można zobaczyć należące do niego kapelusze, które zostały uszkodzone w wyniku wyładowań. Czy to wam nie przypomina motywu z pewnego filmu? Ciekawy przypadek Benjamina Batona.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. O muzyce teraz porozmawiamy, ale w podejściu naukowym. Wiadomo, że nie ma jednego uniwersalnego gatunku muzycznego, który podobałby się wszystkim i który działałby na każdego w ten sam sposób. Nawet zupa pomidorowa ma takich, którzy jej nie lubią. Neurobiolog z Harvardu, Srini Pillai, podpowiada, jaka muzyka pomaga w koncentracji. Znajoma muzyka aktywuje wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za ruch, co przyczynia się do osiągnięcia pełniejszego skupienia. Znajomość utworu pozwala na możliwość śpiewania, odczuwania rytmu w ciele, a także przewidywania kolejnych elementów muzycznych. A konkretnie, jakie utwory na konkretne sytuacje poleca specjalista? O tym za chwilę. Nigdzie nie odchodźcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Proszę Państwa, znajoma muzyka może pomagać w złagodzeniu stresu i zrozumieniu własnych emocji, co z kolei sprzyja koncentracji, ale ważne są też okoliczności. I tu naukowcy podają przykłady. Lose Yourself Eminema, gdy jesteś na coś zły i musisz się wyładować. Adagio G-moll Albinioniego, gdy tłumi się w sobie smutek i nie ma już energii, by się skupić. Smells Like Teen Spirit Nirwany, gdy czuje złość lub pobudzenie. Flowers Miley Cyrus, gdy jesteś zestresowany i potrzebujesz czegoś, co cię uspokoi. Lubiana i kojarzona przez nas muzyka obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. No, jak widać, ma tu zastosowanie prawo inżyniera Mamonia. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio już za chwilę 13. Warto wiedzieć, czyli serwis El Radia przed nami.
1: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowy na początek lipca zaprasza Lublin.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
3: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
1: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania Rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
4: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
1: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
5: El Radio, bliżej Ciebie.
6: Na polecenie prokuratury regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji zatrzymali 37 osób. Podejrzani mają odpowiadać za działania polegające na wyprowadzaniu pieniędzy z 3 spółek branży medycznej specjalizujących się w badaniach laboratoryjnych.
7: Z zebranych dowodów wynika, że w połowie 2023 roku obecnie 45-letni wiceprezes zarządu wszystkich 3 objętych śledztwem spółek zorganizował grupę przestępczą, której działalność sprowadzała się do zawierania fikcyjnych umów zlecenia na nieuzasadnione pod względem rzeczywistych potrzeb gospodarczych usługi, które faktycznie w ogóle nie były realizowane.
6: Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi, prokurator Krzysztof Kopania. Zarzuty obejmują straty sięgające około 12 milionów złotych, jednak śledczy nie wykluczają, że ich wartość może wzrosnąć nawet do 30 milionów. Z 37 zatrzymanych osób 4 zostały tymczasowo aresztowane. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
5: El Radio.
8: El Radio.
0: Po 13 już jesteśmy, dookoła południa. Witek Lazar, witam i zapraszam na ostatnią już naszą wspólną godzinę w El Radio.
5: El Radio.
8: El Radio.
5: 98 FM.
8: 98 FM.

0: Po pierwszej, po trzynastej, jak zwykle wracamy w Eleradio do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 25 czerwca, dziś Dzień Marynarza. Pierwsze w historii obchody tego święta odbyły się w 2011 roku. Chodzi o uznanie wkładu marynarzy i także rybaków w światowy handel i gospodarkę kosztem osobistego życia i rodziny. Choć mówi się, że marynarz to ma w każdym porcie żonę. No, nic mi o tym nie wiadomo. Nawet gdyby, to nie wiem, czy jest to powód do zazdrości. W każdym razie obchodom towarzyszy hasło „Dziękujemy wam, marynarze”. I mówią to nie tylko żony.
1: Eleradio. Eleradio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, badacze rozłupali meteoryt, który spadł na Ziemię. Z Marsa pochodzi, podobno. No i dokonali niespodziewanego odkrycia. Wewnątrz skalnego fragmentu zidentyfikowano ziarna granatu, którego nigdy wcześniej nie znaleziono w żadnej próbce pochodzącej z czerwonej planety. Na Ziemi granaty tworzą się w specyficznych warunkach, wymagają potężnego ciśnienia, ekstremalnie wysokich temperatur lub gwałtownych przemian chemicznych. Do tej pory uważano, że na Marsie po prostu nie było odpowiedniego środowiska do ich powstania, nie było takich okoliczności. Dlaczego znalezienie kilku mikroskopijnych ziaren wywołało taką sensację? O tym za chwilę. Nigdzie nie odchodźcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio, słuchajcie, w meteorycie z Marsa badacze znaleźli granaty. Nie, no nie takie militarne, tylko mineralne, takie kamienie. Granaty są uznawane przez geologów za perfekcyjne kapsuły czasu. Mogą służyć do precyzyjnego datowania procesów geologicznych. Te granaty mogły powstać na Marsie, tak jak na Ziemi. Ekstremalne siły przekształcają stare skały w nową formę, ale istnieje też prawdopodobieństwo, że mógł on narodzić się w zupełnie innej części Wszechświata. Uderzyć w powierzchnię Marsa, potem został wchłonięty, a następnie w wyniku kolejnego uderzenia kolejnego ciała niebieskiego w Marsa wyrzucony w kosmos i po dłuższej lub krótszej tułaczce ostatecznie spaść na Ziemię jako meteoryt. Może trochę trudno w to uwierzyć i trudno to sobie wyobrazić, no ale można chociaż spróbować.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Radio w Łodzi.

0: Już niebawem druga, więc zbliżamy się do końca dzisiejszego naszego spotkania w audycji Dookoła Południa. I jak zawsze w tym miejscu programu mam dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś. No znowu mam tylko jedną, sorry. Dobrze, ona brzmi tak. Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży. No i z tą myślą muszę Was zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się do 14:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra, to była audycja dookoła południa.
1: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
3: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
1: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
4: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
5: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
4: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
6: Co w ogóle płacimy, to dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
7: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
4: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
8: El Radio. Bliżej Ciebie.
9: Uwaga kierowcy, już w najbliższy poniedziałek 29 czerwca czekają Was spore utrudnienia na jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Łodzi. Drogowcy zameldują się na zachodniej części estakady wzdłuż Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. To newralgiczne miejsce, które położone jest w okolicy Atlas i Sport Areny, stadionu ŁKS-u, Orientarium, Botanika, Akwaparku Fala i Dworca Kaliskiego. Prace obejmą nawierzchnię jezdni, wzmocnienie konstrukcji oraz remont odwodnienia. Na czas ich trwania estakada w kierunku Górnej będzie zamknięta. Natomiast ruch w dwóch kierunkach odbywać się będzie na estakadzie wschodniej w kierunku Bałt. Bez zmian funkcjonować będzie komunikacja miejska. Utrudnienia w ruchu potrwają w tym miejscu do jesieni przyszłego roku.
8: El Radio.
10: El Radio.
11: Czas zaprosić Was na czwartkowe popołudnie z El Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara. Najbliższe 4 godziny spędzamy razem. Oczywiście, że polecam nasze towarzystwo.
8: El Radio.
10: El Radio.
8: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia? No cóż, są tacy, którzy ciągle o tym marzą, a są tacy, którzy swoje marzenia realizują. Mam tutaj na myśli posiadanie motocykla. Myślę sobie, że i ta pierwsza grupa, i ta druga może się spokojnie spotkać w najbliższą niedzielę w Łęczycy, bo w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, odbędzie się piknik motocyklowy. Zaplanowano wystawę pojazdów zabytkowych i militarnych oraz pokazy strojów z ekipy Viking Łódź. No ale przede wszystkim na pewno będzie dużo tego, co wszyscy fani motocykli kochają najbardziej.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Radio 98 FM.
1: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: pokazać. Słuchacie El Radia. Łódź jest miastem filmowym. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. No i mamy dobre wiadomości. 9 powstających w mieście produkcji otrzymało dofinansowanie z Łódzkiego Funduszu Filmowego. Wszystkie produkcje nawiązują do Łodzi lub regionu poprzez fabułę albo zdjęcia realizowane właśnie w naszym województwie. Wśród wyróżnionych produkcji znalazły się 3 dokumenty, 3 filmy fabularne, a także 3 animacje. Ktoś powie ok, a jakiś konkret? Mam konkret. Obiady domowe. To film, który opowiada o spotkaniu kobiety po dramatycznych przejściach i historię mężczyzny, który znalazł się na marginesie. W rolach głównych fantastyczni aktorzy Agata Kulesza i Andrzej Chyra. Reżyser tego filmu zagwarantował, że 90% akcji dzieje się na ulicach Łodzi. W takim razie czekamy na premierę obiadów domowych. Natomiast na pewno przed godziną 16, jak co dzień w El Radio, opowiem Wam właśnie o takim filmie, który w Łodzi był zrealizowany.
1: El Radio 98 FM 98 FM.

Maradona con Gianni Wayne. Sagabona.

0: Mamy już prawie 14:30, tu L Radio. Za chwilę zaprosimy Was na informacje kulturalne.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: L Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Industrialna przestrzeń dawnej elektrowni w kompleksie Fuzja zamieni się w Centrum Muzycznych Eksperymentów. Jutro rozpocznie się jubileuszowa 10. edycja festiwalu Rave Kijawik. Pierwszy dzień wydarzenia upłynie pod znakiem koncertów na żywo, które odbędą się w odrestaurowanej przestrzeni przy ulicy Milionowej. Organizatorzy zapowiadają szerokie spektrum brzmień, od altrapu i jazzu, przez elektronikę i ambient, aż po muzykę eksperymentalną. Nie zabraknie również sceny klubowej, na której pojawią się artyści związani z house'em i breakbeatem. Tegoroczna odsłona festiwalu odbywa się pod hasłem Rave Kijawik Forever i ma symbolicznie otworzyć nowy rozdział w historii wydarzenia. Teatr Powszechny w Łodzi przygotował premierę, która z humorem podejmuje tematy dzielące współczesne społeczeństwo. Jutro o 19:00 widzowie po raz pierwszy zobaczą spektakl Mieczycho, najnowszą komedię Juliusza Machulskiego napisaną specjalnie dla łódzkiej sceny. Reżyserii prapremiery podjął się Tomasz Karolak. Akcja sztuki rozgrywa się podczas rodzinnego spotkania, którego tłem jest mecz piłkarski. W centrum wydarzeń znajdują się przedstawiciele trzech pokoleń zmuszeni do konfrontacji swoich poglądów i życiowych doświadczeń. Spektakl jest epilogiem tegorocznej edycji Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: gra dla was El Radio. Wiem, że teraz powiem jak boomer, ale odnoszę wrażenie, że niektórym się po prostu nudzi i nie potrafią sobie znaleźć konkretnego zajęcia. Czytam właśnie o groźnym zagranicznym trendzie, który niestety dotarł do naszego kraju. Chodzi o train surfing. Tak, połączenie surfingu i train, czyli pociągu. Podróżowanie między innymi na dachu pociągu. Tak, komuś wpadło to do głowy. Pierwsze przypadki Straż Ochrony Kolei odnotowała jeszcze w tamtym roku, z czego niestety znaczną część stanowiły przypadki z województwa łódzkiego. I teraz, gdyby komuś przyszło do głowy przejechać się na dachu pociągu, to Marcin Najman ma dla niego dość cenną sugestię.
1: Wiesz co, mam taką radę dla ciebie. Weź 20 metrów, rozpędź się i nie głową w ścianę. To bardzo może oprzytomniejesz.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Dzisiaj mamy 25 czerwca, więc w El Radio czas zajrzeć do muzycznego kalendarza, a tu mamy rocznicę urodzin George'a Michaela. Gdyby żył, dziś świętowałby swoje 63. urodziny. Fantastyczny muzyk, kompozytor, piosenkarz niestety odszedł w wieku 53 lat w 2016 roku. Czy wiecie, że w roku 2000 za ponad 1,5 miliona funtów George Michael kupił fortepian, który niegdyś należał do Johna Lennona, a później podarował go liverpoolskiemu Muzeum Beatlesów. Kiedyś w wywiadzie powiedział: kocham Anglię, pod względem

0: Jest już prawie godzina 15. Już za chwilę w El Radio zaprosimy Was na serwis.
1: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
3: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
1: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
4: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
1: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
5: Śródmiejski węzeł Ozędzie jest Wyspa Słodowa. Tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
1: WOPR-owcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj na pogodę raczej nie mamy powodów narzekać. Jest piękne, prawie bezchmurne niebo, a na termometrach w okolicach 30 stopni. W nocy też zachmurzenie małe. Jutro w Łodzi powtórka z pogody tej, którą mamy dzisiaj, czyli znowu prawie bezchmurne niebo i nawet 30 na termometrach.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: El Radio.
8: El Radio.
0: Już za pasem mamy weekend, a ja przygotowałem listę koncertów i ciekawych artystów, których można zobaczyć nie tylko w Łodzi, ale i w regionie w ciągu najbliższych kilku dni. Dlatego o tym na pewno opowiem Wam w tej godzinie w El Radio.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: 90 i 8 FM.
8: 90 i 8 FM.

które ulice mamy już zakorkowane, gdzie stoimy najdłużej. O tym opowiemy Wam w pierwszych popołudniowych informacjach dla zmotoryzowanych Bell Radio już za chwilę. Yeah.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Coraz większy ruch robi się już na ulicy Pabianickiej. Coraz więcej samochodów także jest na Konstantynowskiej i na Limanowskiego. Na Kopcińskiego też pewnie w tej chwili już będziecie jechać odrobinę wolniej. Nieustająco są kłopoty na ulicy Brzezińskiej, a na Piłsudskiego o tej porze chyba też nikogo zatory nie powinny dziwić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: gra dla was El Radio. Ja zrobiłem taką listę, sprawdziłem, jakich ciekawych artystów będzie można w ten weekend posłuchać, zobaczyć na żywo w regionie. No więc, kto lubi muzykę grupy Happy Set, tego zapraszamy do Tomaszowa. W sobotę wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo. W Bełchatowie wystąpi w sobotni wieczór Roxana Węgiel. Natomiast w niedzielę czeka w Wieluniu na was Ewa Farna wieczorem. Natomiast na dniach Bełchatowa będzie można w niedzielny wieczór zobaczyć grupę Various Monks i Kasię Stankiewicz.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM. Ja

0: Mamy już prawie 15.30, tu El Radio. Już za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Przemysław Nazet. Zapraszam. Łódź przygotowuje się na nadchodzącą falę upałów. Według prognoz w najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć w mieście 35 stopni w cieniu, a dla całego regionu wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Służby przypominają o konieczności regularnego nawadniania organizmu i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
5: Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
4: Mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki. Medycy podkreślają, że pierwszymi objawami przegrzania mogą być zawroty głowy, osłabienie, nudności czy zaburzenia koncentracji. W przypadku, kiedy zauważymy osoby źle się czujące lub potrzebujące pomocy, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Prognozy wskazują, że najgorętsze dni przypadną na ten weekend i początek przyszłego tygodnia. Zarząd lokalny miejskich w Łodzi planuje w tym roku odnowienie 93 dachów w zasobie komunalnym. 17 inwestycji już zakończono, a kolejne są w trakcie realizacji. Prace obejmują nie tylko wymianę pokryć dachowych, ale także naprawę konstrukcji, kominów i systemów wentylacyjnych. Remonty mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć przecieki oraz zwiększyć efektywność energetyczną budynków.
6: W poprzednich latach, czyli przed tą kadencją, kiedy jeszcze jednym z priorytetów miasta nie było samo mieszkalnictwo, to było od kilku do kilkunastu dachów rocznie, więc widać zwyżkę i dynamikę.
4: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Jednym z przykładów jest kamienica przy Praskiej, gdzie trwa remont dachu wart ponad 420 tysięcy złotych. To pierwszy etap szerszej modernizacji tego budynku, która w przyszłości obejmie także kolejne części nieruchomości.
7: Papa stanowiła aż 7 centymetrów, czyli była bardzo dużym obciążeniem. W związku z powyższym zdejmujemy całą powierzchnię, wymieniamy deskowanie, więźby dachowe, dodatkowo wyremontujemy również gzyms.
4: Mówi Dorota Tomczak-Dratkiewicz, zastępca dyrektora zarządu lokali. Na modernizację miejskiego zasobu mieszkaniowego Łódź przeznaczyła w tym roku ponad 180 milionów złotych. Od klasyki przez jazz po muzykę rozrywkową w wykonaniu zarówno uznanych gwiazd, jak i mniej znanych młodych artystów. Po raz 27 muzycy Łódzkiej Filharmonii wyruszą w trasę wędrownego festiwalu Kolory Polski. W tym roku zaplanowano 13 przystanków w wartych zwiedzania miejscach. Festiwal rozpocznie się 11 lipca koncertem żeńskiego sekstetu Laboratorium Pieśni, który w ruinach zamku w Biesiekierach w powiecie łęczyckim zaprezentuje tradycyjne pieśni wielogłosowe z różnych części świata. Festiwal zakończy się w Łodzi 29 sierpnia. Orkiestra i chór Filharmonii Łódzkiej w roku Mieczysława Foga wykona piosenki z jego repertuaru w symfonicznych aranżacjach.
8: To, co wyróżnia Kolory Polski, co jest dla mnie bardzo ważne, to są relacje. Koncerty budujemy dla mieszkańców z nimi razem i potem je razem realizujemy. To jest coś, co osadza Filharmonię pośród ludzi.
4: Mówi dyrektor Filharmonii Tomasz Bęben. Dotarcie na festiwalowe koncerty ułatwi melomanom Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zapewnia darmowe busy dowożące do miejsc występów z najbliżej położonych stacji kolejowych.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na Pabianickiej coraz bardziej wzmożony ruch, coraz więcej aut jedzie aleją włókniarzy. Na pewno trasa WZ zaczyna być coraz bardziej zatłoczona, a na Kopcińskiego też na pewno zwalniacie odcinkowo. Na Limanowskiego tworzą się już korki, coraz więcej samochodów przejeżdża ulicą Zgierską. Na Brzezińskiej sytuacja wcale w tej chwili nie wygląda lepiej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400. And we go.

0: tym tygodniu opowiadam Wam o kolejnym filmie zrealizowanym w naszym mieście. Tym razem to Pułkownik Kwiatkowski, a więc polski film fabularny z 1995 roku. Jest 45 rok. Wojskowy lekarz Andrzej Kwiatkowski podszywa się pod wysoko postawionego pułkownika Urzędu Bezpieczeństwa, by ratować ludzi ze stalinowskich więzień. Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach.
1: Strasznie się o ciebie bałam.
2: Wypiłem Brudershaft z moczarem. Mówię mu, Mieciu, będzie zwalniał od jutra.
0: Inspiracją dla scenarzysty były zasłyszane opowieści o prawdziwym oficerze AK, który uwolnił przetrzymywanych przez UB konspiratorów. Jego historia nie miała szczęśliwego zakończenia. W archiwum IPN udało się odnaleźć akta żołnierza, oficera o pseudonimie Semp. Okazało się, że jest to Tadeusz Ośko, podający się tuż po wojnie za Wojciecha Kosowskiego. Jego

0: Jest już prawie godzina 16. W El Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
6: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły 2 osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Agnieszka Trojnowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
8: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły 2 osoby, 3 z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
6: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to 2 osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że 2 osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również 2 inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, ruchów miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
9: Uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
10: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
9: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność, a równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
6: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Z
0: sprawdzają się prognozy pogody dotyczące temperatur. Rzeczywiście 30 stopni dzisiaj i 30 stopni jutro. W Łodzi dzisiaj zachmurzenie małe, w nocy też małe i jutro też należy spodziewać się bezchmurnego nieba. Jak już mówiłem, dzisiaj 30 w nocy, 19 jutro, powtórka temperatur z dziś.
12: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio.
13: El Radio.
0: Jest takie powiedzenie, muzyka mi w tańcu nie przeszkadza. Natomiast w tym przypadku muzyka w tańcu nie przeszkadza tym, którzy stoją obok. Trochę to pokrętne, ale wszystko wyjaśni się w tej godzinie w El Radio.
1: El Radio.
13: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Na których ulicach w Łodzi w tej chwili mamy najwięcej utrudnień? Które ulice stoją w korkach? O tym opowiemy Wam w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na Obywatelskiej od Laskowickiej na pewno w stronę Jana Pawła stoicie w korku. Trasa WZ to kłopoty w dwie strony. Na Bandurskiego przy Dworcu Kaliskim na pewno postoicie. Krzemieniecka od Redkińskiej w stronę Konstantynowskiej tu na pewno tłok. Konstantynowska od Krzemienieckiej w obu kierunkach też kłopoty. Niciarniana w kierunku Piłsudskiego stoi. Narutowicza od Konstytucyjnej w kierunku Kopcińskiego tu na pewno będziemy jechać długo. Kopcińskiego w obu kierunkach też przyda się sporo cierpliwości. Zgierska, Sikorskiego tu też stoimy.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Parfum de Paris, oui, c'est ça.
1: Gra dla was El Radio. Słyszycie? No właśnie, chodzi o to, że w tej sytuacji nie słychać. Już tłumaczę, w czym rzecz. Muzeum Miasta Łodzi i Silent Disco Baza zapraszają was na kolejną imprezę w słuchawkach w ogrodowych przestrzeniach Pałacu Rodziny Poznańskich. Tym razem do wyboru będą trzy kanały: Pop Diva, Latino Rytmy i Polskie Przeboje. Silent Disco odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 18.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliża się 16:30 w El Radio. Za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
7: Przemysław Nazet. Zapraszam. Zarzuty i areszt dla 57-latka podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego koło Łęczycy w Łódzkiem. Do tragedii doszło 20 czerwca w Górkach Pęsławskich. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a dwa dni później zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.
8: W trakcie wyjaśnień podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Po zdarzeniu zatrzymał samochód, jednakże zobaczył tylko rower. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
7: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Województwo łódzkie przeznaczy ponad 1 200 000 złotych na rozwój infrastruktury turystycznej. Samorząd województwa rozstrzygnął konkurs, w ramach którego dofinansowanie otrzyma 17 projektów realizowanych przez gminy z regionu. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój infrastruktury rowerowej i wodnej. Powstaną m.in. miejsca odpoczynku dla rowerzystów, wiaty, stojaki oraz elementy ułatwiające korzystanie ze szlaków turystycznych. Wsparcie trafi także do projektów związanych z turystyką kajakową.
9: Może nie jesteśmy typowo turystycznym województwem, tak jak Małopolska czy Pomorskie, ale również mamy wiele wspaniałych miejsc, które są miejscami, gdzie mieszkańcy Łódzkiego chcą wypoczywać, chcą odpoczywać, chcą się relaksować.
7: Mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska. Władze regionu podkreślają, że rozwój turystyki pozostaje jednym z ważnych kierunków inwestycji, a podobne projekty mają

0: być wspierane również w kolejnych latach. Ruszyły przygotowania do kolejnej, piątej już edycji Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatropolis, który corocznie odbywa się na scenie Centrum Monopolis w Łodzi. Artyści i teatry mogą przesyłać zgłoszenia w dwóch kategoriach konkursowych – monodram oraz małe formy teatralne, czyli spektakle, w których bierze udział dwóch lub trzech artystów, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Andrzej Seweryn.
1: Zapraszamy wszystkich, którzy kochają teatr, którzy kochają tę sztukę.
0: Piąta edycja rozpocznie się 12 marca 2027 roku i potrwa 8 dni. Galę finałową zaplanowano na 19 marca. W przeciwieństwie do poprzednich lat wydarzenie zakończy się wcześniej niż Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony 27 marca. Organizatorzy zdecydowali o zmianie terminu ze względu na przypadającą w przyszłym roku pod koniec marca Wielkanoc.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Które ulice w tej chwili są zakorkowane, gdzie stoimy najdłużej? Informacje dla zmotoryzowanych w El Radio już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Aleja Włókniarzy, tutaj całkiem spory ciągle jest ruch. Na pewno będziecie musieli zwolnić na Konstantynowskiej, na Limanowskiego też sytuacja właśnie w ten sposób wygląda. Już nieco lepiej to wygląda, ale ciągle musicie liczyć się ze wzmożonym ruchem na ulicy Zgierskiej. Na pewno na trasie WZ mamy jeszcze ciągle spory tłok. Na pewno na ulicy Brzezińskiej. W tej chwili natraficie na największe utrudnienia w tej chwili.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Właściwie już powinienem powiedzieć, że kłopoty komunikacyjne na dzisiaj już są za nami, ale niestety doszło do wypadku na ulicy Strykowskiej. Tam się w tej chwili tworzą bardzo duże korki i bardzo prosimy Was o ostrożną jazdę w tym rejonie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. Mija 7 lat, odkąd na rogu Piotrkowskiej i Mickiewicza, obok przystanku Piotrkowska Centrum, stanęła stalowa rzeźba Unicorn A Place for Stars, czyli dobrze znany łódzki jednorożec. Podczas urodzinowej imprezy, a taka się odbędzie przy Piotrkowskiej 165x169, powstanie, uwaga, strefa selfie. Do dyspozycji uczestników będą tematyczne gadżety i przebrania. Chętnym zdjęcia wykona też profesjonalny fotograf. O muzyczną oprawę zadba DJ ze specjalnym setem dla najmłodszych. Będą atrakcje, będą warsztaty dla dzieciaków oraz konkursy z nagrodami. A jak urodziny, to również tort. Dla gości przewidziano słodki poczęstunek. Zapraszamy Was w sobotę od godziny 10.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. I love it, you.

0: El Radio. El Radio.
1: Mamy prawie 17:30 w El Radio, za chwilę pora na serwis.
0: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
0: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
6: Przemysław Nazet, zapraszam. Na polecenie prokuratury regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji zatrzymali 37 osób. Podejrzani mają odpowiadać za działania polegające na wyprowadzaniu pieniędzy z 3 spółek branży medycznej specjalizujących się w badaniach laboratoryjnych.
7: Z zebranych dowodów wynika, że w połowie 2023 roku obecnie 45-letni wiceprezes zarządu wszystkich 3 objętych śledztwem spółek zorganizował grupę przestępczą, której działalność sprowadzała się do zawierania fikcyjnych umów zlecenia na nieuzasadnione pod względem rzeczywistych potrzeb gospodarczych usługi, które faktycznie w ogóle nie były realizowane.
6: Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi, prokurator Krzysztof Kopania. Zarzut obejmują straty sięgające około 12 milionów złotych, jednak śledczy nie wykluczają, że ich wartość może wzrosnąć nawet do 30 milionów. Z 37 zatrzymanych osób 4 zostały tymczasowo aresztowane. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Uwaga kierowcy! Już w najbliższy poniedziałek, 29 czerwca, czekają Was spore utrudnienia na jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Łodzi. Drogowcy zameldują się na zachodniej części estakady wzdłuż Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. To newralgiczne miejsce, które położone jest w okolicy Atlas i Sport Areny, stadiona UKS-u, Orientarium, Botanika, Akwaparku Fala i Dworca Kaliskiego. Prace obejmą nawierzchnię jezdni, wzmocnienie konstrukcji oraz remont odwodnienia. Na czas ich trwania estakada w kierunku Górnej będzie zamknięta, natomiast ruch w dwóch kierunkach odbywać się będzie na estakadzie wschodniej w kierunku Bałt. Bez zmian funkcjonować będzie komunikacja miejska. Utrudnienia w ruchu potrwają w tym miejscu do jesieni przyszłego roku. Pod koniec wakacji 29 sierpnia na Stadionie Miejskim Łódzkiego Widzewa przy Piłsudskiego odbędzie się mecz gwiazd Polska-Francja, organizowany przez byłego piłkarza naszej reprezentacji Grzegorza Krychowiaka. Polską drużynę poprowadzi trener Czesław Michniewicz, który będzie miał w składzie m.in. Zbigniewa Bońka.
8: Duża przyjemność trenować swojego idola. Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
9: Długo się pan zastanawiał, jak Grzegorz Krychowiak zwrócił się do pana z taką prośbą?
8: Nie, mam olbrzymi szacunek do Grzeszka, razem pracowaliśmy i popieram każdą jego inicjatywę.
6: Dla Michniewicza to sentymentalny powrót do Łodzi, bo kilkanaście lat temu prowadził zespół Widzewa. Tegoroczny mecz gwiazd to wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie też obóz piłkarski dla młodych zawodników i zawodniczek z całej Polski.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Zazwyczaj o tej porze mówimy, że już jest po największych utrudnieniach i szczyt komunikacyjny jest już za nami. Dzisiaj niestety jest inaczej. Ciągle na Brzezińskiej jeszcze będziecie musieli jechać wolniej, a w związku z wypadkiem na Strykowskiej w tej chwili tam ciągle jeszcze są największe utrudnienia i korki. Mimo wszystko szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Pora, żeby w Radio zagrać wam piosenkę, którą znacie, ale w nieoczywistej interpretacji. Jest ku temu całkiem fajny pretekst, bo dzisiaj swoje urodziny świętuje Kleo, a więc Joanna Klepko, piosenkarka, autorka tekstów, projektantka mody. Kleo w 2018 roku postanowiła po swojemu zaśpiewać wielki przebój grupy Bain Co mi panie dasz? A było to w ramach koncertu The Music of Freedom na setną rocznicę powstania wielkopolskiego. Posłuchajcie, jak Kleo śpiewa Co mi panie dasz?
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Mamy prawie godzinę 18:00. To już wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj w El Radio. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia, mówi Tomek Miara.
0: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej.

0: Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
2: Po reklamie.
3: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej 2 osoby zginęły, a 2 zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo Wola.
5: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
3: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
6: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
3: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
7: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest uboga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
3: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
8: Co dzisiaj widziałem? Widziałem 2 sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
3: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
0: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
2: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Młodzieżowy reprezentant Polski Kacper Nowakowski dołączył do ŁKS-u. 20-letni piłkarz gra na pozycji ofensywnego pomocnika i do biało-czerwono-białych trafił na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z Rakowa Częstochowa. Ostatnio reprezentował barwy innego pierwszoligowca Chrobrego Głogów. Widzew będzie miał lepszą infrastrukturę. Trwa układanie trawy na naturalnym boisku treningowym, które powstało obok stadionu od strony wschodniej. To duże udogodnienie dla pierwszego zespołu. Lada moment zmieni się też oświetlenie na stadionie. Wymienione zostaną stare lampy na nowe LEDowe. To nie tylko oszczędność, ale i większe możliwości. LEDowe lampy mogą być gaszone i zapalane nawet kilka razy w trakcie meczu, co jest efektowne na przykład po strzelonej bramce. Zwłaszcza kiedy spotkanie jest rozgrywane po zmroku. Ponadto dotychczasowe reflektory nie były najlepsze. Boisko było słabo oświetlone. Teraz ma być zdecydowanie lepiej. I już przy nowych światłach nie tylko pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy, ale i mecz gwiazd. Polska-Francja organizowany przez Grzegorza Krychowiaka. Pojawią się legendy polskiej i francuskiej piłki, m.in. Zbigniew Boniek i Jean-Pierre Papin. A oprócz tego obóz dla młodych piłkarzy i piłkarek, którzy będą podziwiać świetnych przed laty zawodników.
9: Osiągali mnóstwo sukcesów, Mistrzostwa Świata, Złota Piłka, Liga Mistrzów. To jest ten kontakt, który pozwala marzyć, który pokazuje, że te marzenia, które mają ci młodzi zawodnicy i zawodniczki, jest na wyciągnięcie ręki. I miejmy nadzieję, że poprzez tego typu inicjatywy tworzymy nowych reprezentantów Polski, z których będziemy dumni.
2: Mówił organizator Grzegorz Krychowiak. Mecz gwiazd na Widzewie 29 sierpnia. 22-letnia środkowa Weronika Zalewska wzmacnia Widzew Łódź. Koszykarka jest wychowanką pro basketu Kutno, a ostatnio występowała w Gdyni. W ostatnim sezonie zagrała w 15 spotkaniach Orlen Basket Ligi, w której w przyszłym sezonie będzie występował zespół Widzewa.
0: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
2: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
0: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej i maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
0: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
4: Smutek nam pozostaje, nic więcej. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, i tyle. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle.
5: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
6: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
0: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
8: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
9: Of course, we are qualified, but we want to win.
8: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Hrafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko. Zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
7: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Edwardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego w Eastbourne. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Iggy Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Ereną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech. czterech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19:00, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszno o 21:00.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: To jest El Radio. El
11: Radio. Na 90 i 8 FM.
10: Na 90 i 8 FM.

0: To jest El Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.

0: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym

0: układu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
1: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
0: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
2: To jest efekt ostatnich bombardowań, stary Krzyż Sławy Peczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
0: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
3: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
0: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne. W najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: W Łodzi kończy się kolejny upalny dzień. Nadal 29 stopni i bezchmurne niebo. Przed nami ciepła, pogodna noc, nad ranem około 18 stopni. A jutro znów pełnia lata. Dużo słońca i nawet 32 stopnie.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: To jest El Radio.

0: narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zderzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18:00 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych. Sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać

0: między innymi samorządem lekarskim, zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
1: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
0: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Po raz pierwszy w historii w Holandii ogłoszono najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagają mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
2: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła.
2: Można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
3: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
2: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
0: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Wieczór w Łodzi nadal jak w środku dnia. Termometry pokazują około 28 stopni. Niebo jest niemal bezchmurne, a przed nami ciepła i spokojna noc. Nad ranem temperatura spadnie tylko do około 18 stopni. Jutro znów pełnia lata. Dużo słońca i nawet 32 stopnie.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: El Radio. El Radio. W Łodzi.
8: Na 98 FM.
9: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągów w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard - Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna - Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami, ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski.

0: i południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
1: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor klinicznego szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie.
2: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
1: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
2: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
1: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
0: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
3: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
4: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
0: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.
5: El Radio na pogodę.
6: Przed nami pogodna noc z temperaturą około 18 stopni. Jutro kolejny upalny dzień, dużo słońca i nawet 32 stopnie.
7: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Podejrzany o zabójstwo rowerzysty nie zawiadomił służb o wypadku.
3: Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
2: 40 stopni w cieniu w Łodzi i w regionie w najbliższy weekend.
4: Jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
2: Miasto przyspiesza z remontami dachów w budynkach komunalnych.
5: Papa stanowiła aż 7 centymetrów, czyli była bardzo dużym obciążeniem.
2: Będzie więcej pieniędzy na rozwój infrastruktury turystycznej w regionie.
6: Mieszkańcy chcą wypoczywać, chcą odpoczywać, chcą się relaksować.
2: Zbigniew Boniek ponownie na murawie stadionu łódzkiego Widzewa.
7: Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
2: Melomani, przygotujcie się do podróży. Rusza festiwal Kolory Polski.
8: Koncerty budujemy dla mieszkańców, z nimi razem i potem je razem realizujemy.
2: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie. Zarzuty i areszt dla 57-latka podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego koło Łęczycy w Łódzkiem. Do tragedii doszło 20 czerwca w Górkach Pęcławskich. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a dwa dni później zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.
2: W trakcie wyjaśnień podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Po zdarzeniu zatrzymał samochód, jednakże zobaczył tylko rower. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być księciem.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź przygotowuje się na nadchodzącą falę upałów. Według prognoz w najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć w mieście 35 stopni w cieniu, a dla całego regionu wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Służby przypominają o konieczności regularnego nawadniania organizmu i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
2: Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
1: Mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki. Medycy podkreślają, że pierwszymi objawami przegrzania mogą być zawroty głowy, osłabienie, nudności czy zaburzenia koncentracji. W przypadku, kiedy zauważymy osoby źle się czujące lub potrzebujące pomocy, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Prognozy wskazują, że najgorętsze dni przypadną na ten weekend i początek przyszłego tygodnia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi planuje w tym roku odnowienie 93 dachów w zasobie komunalnym. 17 inwestycji już zakończono, a kolejne są w trakcie realizacji. Prace obejmują nie tylko wymianę pokryć dachowych, ale także naprawę konstrukcji, kominów i systemów wentylacyjnych. Remonty mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć przecieki oraz zwiększyć efektywność energetyczną budynków.
2: W poprzednich latach, czyli przed tą kadencją, kiedy jeszcze jednym z priorytetów miasta nie było samo mieszkalnictwo, to było od kilku do kilkunastu dachów rocznie, więc widać zwyżkę i dynamikę.
1: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Jednym z przykładów jest kamienica przy Praskiej, gdzie trwa remont dachu wart ponad 420 tysięcy złotych. To pierwszy etap szerszej modernizacji tego budynku, która w przyszłości obejmie także kolejne części nieruchomości.
3: Papa stanowiła aż 7 centymetrów, czyli była bardzo dużym obciążeniem. W związku z powyższym zdejmujemy całą powierzchnię, wymieniamy deskowanie, więźby dachowe, dodatkowo wyremontujemy również gzyms.
1: Mówi Dorota Tomczak-Dratkiewicz, zastępca dyrektora zarządu lokali. Na modernizację miejskiego zasobu mieszkaniowego Łódź przeznaczyła w tym roku ponad 180 milionów złotych.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Województwo łódzkie przeznaczy ponad 1 200 000 złotych na rozwój infrastruktury turystycznej. Samorząd województwa rozstrzygnął konkurs, w ramach którego dofinansowanie otrzyma 17 projektów realizowanych przez gminy z regionu. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój infrastruktury rowerowej i wodnej. Powstaną m.in. miejsca odpoczynku dla rowerzystów, wiaty, stojaki oraz elementy ułatwiające korzystanie ze szlaków turystycznych. Wsparcie trafi także do projektów związanych z turystyką kajakową.
2: Może nie jesteśmy typowo turystycznym województwem, tak jak Małopolska czy Pomorskie, ale również mamy wiele wspaniałych miejsc, które są miejscami, gdzie mieszkańcy łódzkiego chcą wypoczywać, chcą odpoczywać, chcą się relaksować.
1: Mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska. Władze regionu podkreślają, że rozwój turystyki pozostaje jednym z ważnych kierunków inwestycji, a podobne projekty mają być wspierane również w kolejnych latach.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Pod koniec wakacji 29 sierpnia na Stadionie Miejskim Łódzkiego Widzewa przy Piłsudskiego odbędzie się mecz gwiazd Polska-Francja, organizowany przez byłego piłkarza naszej reprezentacji Grzegorza Krychowiaka. Polską drużynę poprowadzi trener Czesław Michniewicz, który będzie miał w składzie m.in. Zbigniewa Bońka.
2: Duża przyjemność trenować swojego idola. Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
3: Długo się pan zastanawiał, jak Grzegorz Krychowiak zwrócił się do pana z taką prośbą?
2: Nie, mam olbrzymi szacunek do Grzeszka, razem pracowaliśmy i popieram każdą jego inicjatywę.
1: Dla Michniewicza to sentymentalny powrót do Łodzi, bo kilkanaście lat temu prowadził zespół Widzewa. Tegoroczny mecz gwiazd to wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie też obóz piłkarski dla młodych zawodników i zawodniczek z całej Polski.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Od klasyki przez jazz po muzykę rozrywkową w wykonaniu zarówno uznanych gwiazd, jak i mniej znanych młodych artystów. Po raz 27 muzycy Łódzkiej Filharmonii wyruszą w trasę wędrownego festiwalu Kolory Polski. W tym roku zaplanowano 13 przystanków wartych zwiedzania miejscach. Festiwal rozpocznie się 11 lipca koncertem żeńskiego sekstetu Laboratorium Pieśni, który w ruinach zamku w Biesiekierach w powiecie łęczyckim zaprezentuje tradycyjne pieśni wielogłosowe z różnych części świata. Festiwal zakończy się w Łodzi 29 sierpnia. Orkiestra i chór Filharmonii Łódzkiej w roku Mieczysława Foga wykona piosenki z jego repertuaru w symfonicznych aranżacjach.
2: To, co wyróżnia Kolory Polski, co jest dla mnie bardzo ważne, to są relacje. Koncepty budujemy dla mieszkańców z nimi razem i potem je razem realizujemy. To jest coś, co osadza Filharmonię pośród ludzi.
1: Mówi dyrektor Filharmonii Tomasz Bęben. Dotarcie na festiwalowe koncerty ułatwi melomanom Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zapewnia darmowe busy dowożące do miejsc występów z najbliżej położonych stacji kolejowych.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Feeling blue without you. Give me one more chance. Give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Podejrzany o zabójstwo rowerzysty nie zawiadomił służb o wypadku.
2: Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
1: 40 stopni.